0: Otca i Syna i Ducha Svetoga.
1: Amen.
0: Credo ich glaube, I believe. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sine njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Molitva zadovoljštine. Majko naša i ufanje naše, moli za nas svoga Sina Isusa Krista. Kraljice mira i majko milosti, isprosi mir našim srcima, našim obiteljima i cijelome svijetu. Neka narodi odbace mržnju i nasilje, te prihvate Krista, jedinoga istinskoga kralja mira. Isprosi milost obraćenja i oproštenja svima koji te vrijeđaju, obešćašćuju tvoja sveta mjesta i ranjavaju srca tvoje djece, da upoznaju Božje milosrđe i postanu graditelji mira. To te molimo po tvome Sinu, po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Prayer of Reparation. Our Mother and our Hope, pray for us, dear Son, Jesus Christ. Queen of Peace and Mother of Mercy, obtain peace for our hearts, our families, and the whole world. May people reject hatred and violence and accept Christ, the only true King of Peace. Obtain the grace of conversion and forgiveness for all who offend you, desecrate your holy places, and wound the hearts of your children, that they may know God's mercy and become builders of peace.
3: Molitva na dolušenja. Mate naša i nadija naša, moli za nas svojho Sena Isusa Hrista. Царице миру і мати благодаті, випроси мир нашим серцям, нашим родинам і всьому світові. Нехай народи відкинуть ненависть і насильство та приймуть Христа, єдиного істинного царя миру. Випроси благодать навернення і прощення для всіх, хто ображає тебе, оскверняє твої святі місця та ранить серця твоїх дітей, щоб вони пізнали Боже милосердя і стали будівничими миру.
4: Engesztelő ima, édesanyánk, reménységünk, könyörög életünk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál, béke királynője és kegyelem édesanyja, est ki a békét szívünkbe, családjainkba, és az egész világra. Add, hogy a népek elvessék a gyűlöletet és az erőszakot, és elfogadják Krisztust, az egyetlen igazat, a béke királyát. Est ki a megtérés és a megbocsátás kegyelmét mindazok számára, akik megbántanak téged, megszentségtelenítik szent helyeidet, és megsedzik gyermekeid szívét, hogy megismerjék Isten irgalmát, és a béke építőjévé váljonak Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Preghiera di riparazione. Madre nostra e nostra speranza, Prega noi tuo figlio Gesù Cristo, regina della pace e madre di misericordia, ottieni la pace per i nostri cuori, le nostre famiglie e il mondo intero. Possano i popoli rigettare l'odio e la violenza, accogliere Cristo, l'unico vero re della pace. Ottieni la grazia della conversione, del perdono per tutti coloro che ti offendono, profanano i tuoi luoghi santi e feriscono il cuore dei tuoi figli, affinché conoscano la misericordia di Dio e diventino costruttori di pace.
1: Modlitwa wynagradzająca. Matko nasza i nadziejo nasza, módl się za nami do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Królowo pokoju i Matko łaski, wyproś pokój dla naszych serc, naszych rodzin i całego świata. Niech narody odrzucą nienawiść i przemoc oraz przyjmą Chrystusa, jedynego prawdziwego Króla Pokoju. Wyproś łaskę nawrócenia i przebaczenia dla wszystkich, którzy Cię obrażają, znieważają Twoje święte miejsca i ranią serca Twoich dzieci, aby poznali Boże miłosierdzie i stali się budowniczymi pokoju.
0: Molit ćemo radosna otajstva Gospine Krunice. U prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je anđel Gabriel navijestio Mariji da će začeti snagom Duha Svetoga i roditi Isusa, Spasitelja svijeta.
2: Lord, pray the joyful mysteries. In the first joyful mystery, we contemplate how the Archangel Gabriel came to announce to Mary that she will give birth to the Savior of the world.
3: Будемо молитися радісно і розарій. Перші таємниці будемо розважати, як ангел Гавриїл звістив Діві Марії, що вона народ.

0: drugom radosnom tajstu razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija pohodila svoju rođakinju Elizabetu.
1: In the second joyful mystery we contemplate, how Blessed Virgin Mary visited her cousin Elizabeth.
2: U drugom radišnji tajemnici budemo razumovati jak prečesta Djeva Marija vidjela svoju rodečku Elizabetu.
1: A második körben detes titokban arról elmélkedünk, hogy a boldogságos Szűz Mária meglátogatta rokonát Erzsébetet. Nel secondo mistero della gioia, contempliamo come la beata Vergine Maria visitato sua cugina Elisabetta.
3: W drugiej tajemnicy radosnej będziemy rozważali, jak Najświętsza Maria Panna nawiedziła swoją krewną Elżbietę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, Amen.